Ari sejeruane ngemargiang sane mawasto tate susile ne punika tate silone mangde tatas iraga sarang sami.